Chcę se uzeć tam vibe, malo uzeć tam mój vibe. Gang bang drive by, nie bez jej kolmaj. To i balagałem, owo je twardy hype.